laro wano ringo te laro borri pien chocha chel kobi wani yini beda chakti kara chel kire giki en chocha chelo da pun mede kobi wani te kare menyo alo dano kire kare ame dano weho kire lobo ni tongrot koba yini nadai diyo chunywa yini nadai chunkedwa akadotia be